0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral. Maestral.

Jak dodaj. Ja som malý myš, koji nezná myš, som jesti pity i zločitý vity. Ako si normálny minismo, rádame sa aj. Ak si normálny minismo. Do. Rádio Maestro, do. Smí sa.